Dzień dobry, moje imię jest Łukasz Paweł Buda. Ja gram w muzycznej grupie, która się nazywa Phoenix Foundation. I kiedy ja jestem w Nelson, słucham do Fresh FM.